0: Malbork.
1: What we're living in, let me tell ya.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 5, wersety od 1 do 12.
1: Widząc ten tłum, Jezus wyszedł na wzgórze i usiadł. A gdy podeszli do Niego uczniowie, zaczerpnął tchu i zaczął nauczać. Szczęśliwi, którzy są świadomi swej nędzy, bo mają udział w Królestwie Niebios. Szczęśliwi, którzy są zasmuceni, bo ich Bóg pocieszy. Szczęśliwi, którzy są łagodni, bo zawładną ziemią. Szczęśliwi, którzy są spragnieni Bożej sprawiedliwości, bo stanie się to, czego pragną. Szczęśliwi, którzy są wrażliwi na cudzą niedolę, bo sami doznają współczucia. Szczęśliwi, którzy są czystego serca, bo zobaczą Boga. Szczęśliwi, którzy są krzewdzielami pokoju, bo będą nazwani synami Boga. Szczęśliwi, którzy są prześladowani za wypełnianie woli Boga, bo mają udział w Jego Królestwie. Gdy z mego powodu spadną na was obelgi, prześladowania, wszelkiego rodzaju złe i kłamliwe słowa, uważajcie się za szczęśliwych. Cieszcie się i bądźcie dobrej myśli, bo czeka was w niebie wielka nagroda. Prorocy, którzy żyli przed wami, tak samo byli prześladowani.

Dzisiaj kontynuujemy nasze rozważania dotyczące piątego błogosławieństwa. Szczęśliwi, którzy są wrażliwi na ludzką niedolę, bo sami doznają współczucia. Lub jak mówi inne tłumaczenie, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Piękny obraz miłosierdzia znajdujemy w podobieństwie o dobrym Samarytaninie. Podróżując, napotyka on człowieka, który został w brutalny sposób napadnięty, pobity, obrabowany. Samarytanin zatrzymuje się i podchodzi do rannego. Inni też widzieli tego rannego, ale przeszli obok. Mogli odczuwać wielkie współczucie i litość wobec rannego, ale nic konkretnego dla niego nie zrobili. Ale tutaj mamy człowieka miłosiernego. On nie poprzestał na uczuciach, podchodzi do rannego, opatruje jego rany, zabiera go ze sobą, opiekuje się nim i opłaca koszty jego dalszego leczenia. Tym jest prawdziwe miłosierdzie. To nie polega jedynie na współczuciu. Tu chodzi o takie pragnienie pomocy, które prowadzi do czynów uwalniających człowieka z nieszczęścia.

Doskonały przykład miłosierdzia ukazany jest w działaniu Boga, który posyła swojego jedynego Syna na nasz świat. Dlaczego to zrobił? Bo Bóg jest miłosierny. Widząc nasze cierpienie, widząc nasz bunt, bezradność, nie mógł pozostać obojętny. Jego miłosierdzie kazało mu działać. Kiedy we mnie może istnieć podobne miłosierdzie? Tylko wtedy, gdy zobaczę swój prawdziwy stan. Tylko wtedy, gdy uświadomię sobie swoje własne ubóstwo. Gdy zobaczę zepsucie własnego serca. Gdy odkryję tę smutną prawdę o sobie, wtedy inaczej będę patrzył na innych. Będę wiedział, że oni są zniewoleni przez zło i swój własny egoizm. Nie będę ich postrzegał jako swoich wrogów, jako tych, których nie lubię.

Gdy Jezus, ten, który nigdy nie zgrzeszył, ten, który nigdy nikogo nie zranił, umierał przybijany do krzyża, tak modlił się za tych, którzy to czynili. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jesteśmy uczniami, naśladowcami Jezusa, również w Jego miłosierdziu. Gdy Szczepan był kamienowany, modlił się: Panie, nie policz im grzechu tego. Innymi słowy, Szczepan mówił: Panie, ci ludzie nie wiedzą, co robią. Oni są zaślepieni przez swój grzech. Oni nie wiedzą, że jestem Twoim sługą. Oni nie rozumieją, że Jezus jest Twoim synem. Nie policz im tego grzechu. Oni nie zdają sobie sprawy z tego, co robią. Szczepan jest miłosiernym człowiekiem. Jest w stanie wstawiać się za swoimi oprawcami. Takie postępowanie powinno charakteryzować każdego chrześcijanina. Gdy masz takiego miłosiernego ducha, to gdy sam zgrzeszysz, będziesz przychodził do Boga mówiąc: Boże, bądź mi miłościw, i otrzymasz przebaczenie. Ale gdy sam zgrzeszysz, a będziesz miał coś przeciwko drugiemu człowiekowi, coś, czego mu nie przebaczyłeś, to nie spodziewaj się, że Bóg ci przebaczy. Psalmista Dawid tak to ujmuje: Gdybym coś niegodziwego knuł w sercu swoim, Pan by mnie nie wysłuchał. Jeśli sam nie przebaczam, nie mogę liczyć na Boże przebaczenie dla mnie. Właśnie tego uczy to błogosławieństwo. Błogosławieni miłosierni, bo oni miłosierdzia dostąpią. Dlaczego są miłosierni? Bo sami dostąpili miłosierdzia.

Chciałbym zachęcić nas do refleksji, do przeegzaminowania siebie. Nie pytam Ciebie o to, jak żyjesz i co robisz. Nie chodzi mi też o to, czy jesteś zainteresowany tym, by znaleźć się w Bożym Królestwie. Po prostu pytam, czy jesteś miłosiernym człowiekiem? Czy jesteś wrażliwy na cudzą niedolę? Czy jesteś miłosierny wobec tych, którzy czynią Ci zło, będąc ofiarami swojego buntu, grzechu i egoizmu? Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

0: Minęła godzina 9, czas na kolejne wiadomości z kraju i ze świata.
1: Prezydent wręczy dziś nominację członkom Rady do spraw nowej konstytucji. W święto 3 maja w całym kraju organizowane są uroczystości. Większość polskich pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę, ale tylko co 14 jest bardzo zaangażowany. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent wręczy dziś nominację pierwszym członkom Rady do spraw nowej konstytucji. To inicjatywa Karola Nawrockiego i jego środowiska, by pracować nad nową ustawą zasadniczą. Szymon Kępka.
2: Przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej ma potrwać do końca prezydentury Karola Nawrockiego. W składzie gremium znajdą się przedstawiciele klubów i kół poselskich, do tego grona ekspertów. Do propozycji Pałacu Prezydenckiego odniósł się premier Donald Tusk. Odpowiedział prezydentowi słowami: proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej w konstytucji. Propozycję komentował też wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
3: Meranie, zmienianie i szukanie jakichkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach.
2: Powstanie Rady ma również oznaczać, że propozycja, którą wypracuje gremium, miałoby trafić do ogólnopolskiego referendum. Szczegółów na razie w tym zakresie nie ma.
1: Dzisiaj biegacze uhonorują święto narodowe 3 maja na ulicach warszawskiego Śródmieścia. Zamknięte będą arterie w centrum miasta, a liczne autobusy pojadą objazdami. W ramach święta narodowego 3 maja uroczystości odbędą się oczywiście nie tylko w stolicy. W wielu miastach od rana organizowane będą pochody, składanie wieńców, msze w intencji ojczyzny. Większość uroczystości w podniosłej atmosferze. Potężny pożar w Warmińsko-Mazurskiem we wsi Rybno w powiecie działdowskim. W nocy spaliła się hala, w której produkowano pelet. Inny pożar jest jeszcze dogaszany w Wielkopolsce. Spalił się tartak w Racocie. Ogień objął tam 2 sąsiadujące hale zakładu. 2/3 Polaków jest zaangażowanych w swoją pracę, ale wysokie zaangażowanie deklaruje tylko 7%, a to już jeden z najniższych wyników w Europie. Średnia to 12%. Takie dane podał właśnie Polski Instytut Ekonomiczny. Komentuje, że przed większym zaangażowaniem hamuje Polaków to, że często źle oceniają przywództwo swojej firmy i wewnętrzną komunikację. Nowe wytyczne do swojej pracy dostali kalifornijscy policjanci. Mogą już wystawiać mandaty samochodom autonomicznym. W Kalifornii pojawiają się już pojazdy bez kierowcy, na przykład taksówki. Czasem łamią przepisy, a drogówka nie wie, co z tym robić, bo przecież nie ma komu powiedzieć: dzień dobry, panie kierowco. Według BBC przyjęto właśnie odpowiednie prawo. Zawiadomienie o złamaniu przepisów dostanie producent samochodu.

0: Reklama. Zacznij mieszkać na swoim.
1: Focus Invest przedstawia nową ofertę. Funkcjonalne mieszkania dwupokojowe w rewelacyjnej cenie już od 265 tysięcy złotych.
0: Wysoka jakość, doskonała lokalizacja i cena, która pozwala odetchnąć.
1: Focus Invest. My tworzymy nieruchomości, byś ty stworzył dom.
0: Wejdź na focusinvest.pl i znajdź swój adres. A na koniec zapłacimy za twoją taksę notarialną.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama. Radio Malbork.

0: Reklama.
1: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
0: Reklama. Radio Maribor.

0: Na zegarach godzina 10. Sprawdźmy, co dzieje się w kraju i na świecie. Czas na wiadomości na antenie Radia Malbork.
1: Więcej drogówki na ulicach to akcja Bezpieczna Majówka. Trump zapowiada, że wycofa z Niemiec więcej żołnierzy niż mówiono. Pożar w czeskim parku narodowym Czeska Szwajcaria. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polacy wracają dziś z długiego weekendu. Na drogach trwa akcja Bezpieczna Majówka. Jeszcze do jutra zobaczymy więcej patroli niż zwykle. W akcji biorą też udział mundurowi z grupy SPID, mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji.
2: Mamy złożone działania funkcjonariuszy z wykorzystaniem wideorejestratorów na pojazdach nieoznakowanych, z laserowymi miernikami prędkości. Wykorzystujemy również drony w tym okresie długiego weekendu. Dodatkowo zwracamy uwagę na przewożenie dzieci w fotelikach. Będziemy zwracać uwagę na rozmieszczenie ładunku.
1: Policjanci zapowiadają też zero tolerancji dla niebezpiecznego wyprzedzania czy jazdy na zderzaku. Donald Trump zapowiada, że zmniejszy liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy. Znacznie obetniemy, to będzie dużo więcej niż 5 tysięcy. Powiedział Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie. Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. W Czechach płonie Czeska Szwajcaria, malowniczy park narodowy. Ogień objął 100 hektarów lasu. Do walki z żywiołem skierowano 50 jednostek straży i 4 śmigłowce. Puchar Polski jedzie do Zabrza. Piłkarze Górnika wywalczyli go, pokonując w finale Raków Częstochowa 2-0. Zwycięstwo dały gole Roberto Massimo w pierwszej i Maksyma Chłania w drugiej połowie. Mówi pomocnik Górnika Patryk Hellebrand.
3: Z meczu muszę powiedzieć, że myślę, że to był taki wyrównany mecz trochę. Tylko strzelili jesteśmy te dwie bramki i to na pewno zdecydowało, ale finał se gra po to, żeby wygrać i nie, żeby grać pięknie i myślę, że to się nam udało.
1: Górnik ma też szansę na Mistrzostwo Polski. W tabeli jest drugi za Lechem Poznań. Kolejosz wczoraj zrobił kolejny krok do obrony tytułu. Wygrał z Motorem Lublin 1-0. Robert Lewandowski może zapewnić Barcelonie Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj Lewy strzelił zwycięskiego gola w wygranym 2-1 meczu z Osasuną Pampeluna. Jeśli Real Madryt straci dziś punkty w meczu ze Espaniolem, Barca zapewni sobie tytuł na 4 kolejki przed końcem. Szlagierowy mecz także w Anglii o 16:30 Manchester United-Liverpool.

0: Reklama. Zacznij mieszkać na swoim.
1: Focus Invest przedstawia nową ofertę. Funkcjonalne mieszkania dwupokojowe w rewelacyjnej cenie już od 265 tysięcy złotych.
0: Wysoka jakość, doskonała lokalizacja i cena, która pozwala odetchnąć.
1: Focus Invest. My tworzymy nieruchomości, byś ty stworzył dom.
0: Wejdź na focusinvest.pl i znajdź swój adres. A na koniec zapłacimy za twoją taksę notarialną.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama 90 i 4 FM. Radio Malbork.

0: Minęła godzina 11. Oto wiadomości z kraju i ze świata na antenie Radia Malbork.
1: Ukraina zaatakowała rosyjskie statki floty cieni, oświadczył Zełenski. Andrzej Poczobut odbierze dziś od prezydenta order Orła Białego. Maturzysto, odpocznij i wyśpij się przed jutrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siły ukraińskie zaatakowały dwa tankowce rosyjskiej floty cieni u wejścia do rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział przy tym, że jego kraj będzie rozwijać potencjał ataków dalekiego zasięgu. Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że wkrótce rozważy nową propozycję pokojową Iranu. Zaznaczył zarazem, że nie wyobraża sobie, by była do zaakceptowania. Ocenił, że Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości. To cytat z Trumpa. Według doniesień agencyjnych Iran zaproponował m.in. otworzyć cieśninę Ormus, a rozmowy o irańskim programie jądrowym odłożyć na później. Uroczystości 3 maja w Warszawie i ważny gest prezydenta. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odbierze dziś order Orła Białego. Marcin Starzec.
2: Samo odznaczenie zostało przyznane przez prezydenta Nawrockiego jeszcze 11 listopada ubiegłego roku, ale dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim Poczobut odbierze je osobiście. Według zapowiedzi prezydenta uhonorowanie to symbol wsparcia dla osób walczących o wolność słowa i polskie wartości poza granicami kraju.
1: Andrzej Poczobut spędził w białoruskim więzieniu 5 lat. Jutro zaczynają się matury, to przede wszystkim wielki stres. Ostatniego dnia warto odpuścić i zamiast nauki wybrać odpoczynek i sen, radzi popularyzator nauki dr Adam Mirek.
3: Odpoczynek, odcięcie się trochę nawet od tego tematu, spotkanie ze znajomymi czy z rodziną, dlatego że tą maturą się straszy tych młodych ludzi od wielu, wielu tygodni już, więc nawet ten strach jest silniejszy od nich.
1: Nerwowe zakuwanie materiału po nocach tuż przed maturą to nie jest dobry pomysł.
3: Bo sen to jest ten moment, w którym wszystkie nasze procesy, które te połączenia, które powstały w mózgu, się regenerują, utrwalają.
1: Na początek pisemny polski. Włoch Kimi Antonelli z zespołu Mercedes wywalczył pole position do dzisiejszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Miami. To 4. runda Mistrzostw Świata. Włoch jest liderem cyklu. Wyścig w Miami wystartuje o 19:00 naszego czasu. Przeniesiono go z 22:00.

0: Reklama.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
0: Reklama. Radio Malbork.

0: Reklama. Zacznij mieszkać na swoim.
1: Focus Invest przedstawia nową ofertę. Funkcjonalne mieszkania dwupokojowe w rewelacyjnej cenie już od 265 tysięcy złotych.
0: Wysoka jakość, doskonała lokalizacja i cena, która pozwala odetchnąć.
1: Focus Invest. My tworzymy nieruchomości, byś ty stworzył dom.
0: Wejdź na focusinvest.pl i znajdź swój adres. A na koniec zapłacimy za twoją taksę notarialną.
2: Reklama. Radio Malbork.

0: Na zegarach samo południe sprawdzamy najnowsze doniesienia z kraju i ze świata.
1: Polska ma już 4 wojskowe satelity na orbicie, właśnie poleciał 4. W kancelarii premiera można oglądać oryginał Konstytucji 3 maja. Uważajmy na żmije zygzakowate, lubią wygrzewać się na słońcu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski satelita ICEY rano poleciał na orbitę. To nasz 4 wojskowy satelita. Wyniosła go w kosmos rakieta SpaceX startująca z Kalifornii. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to realne wsparcie całego systemu bezpieczeństwa Polski. Dziś święto narodowe 3 maja. Oryginał polskiej konstytucji z 1791 roku można oglądać w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Dla wielu obywateli to pierwsza okazja, by ją zobaczyć.
2: Dlaczego ważne?
3: No, jesteśmy Polakami.
2: No chcemy, no.
4: Każdy może sobie konstytucję przecież sprawdzić w internecie,
2: ale
4: wpisać.
2: Nie, to jest, myślę, że to jest jak na żywo, to jest na żywo. To nie ma o czym dyskutować. Nie?
5: Jesteśmy obywatelami tego państwa, no i to ciekawy przywilej móc zobaczyć coś takiego, co tak wyróżnia nas na skalę światową, no bo to jako druga Konstytucja Światowa, zaraz po Ameryce.
4: No tak, ale to za szybą przecież.
5: No tak, ale no wie pan, no jednak coś takiego prawdziwego.
4: Ciekawe, czy da się ją przeczytać, prawda? No,
5: staropolszczyzna pewnie będzie ciężka do odczytania, to takie trochę hieroglify mogą być.
1: Rozmawiał reporter Szymon Kępka. Konstytucja można oglądać do 17:00. Wstęp wolny, wejście od strony Alei Ujazdowskich. W ciągu kilkudziesięciu godzin rząd podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE, poinformowała o tym pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Unijny program SAFE przewiduje dla Polski blisko 44 miliardy nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy związane z obronnością. Przywrócono już normalny ruch pociągów z Poznania do Berlina. Przez awarię na odcinku między Palędziem a Bukiem wstrzymano wczoraj ruch na magistrali i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed jadowitymi wężami na szlakach. Na niżej położonych, nasłonecznionych terenach żmije zygzakowate wygrzewają się w słońcu. Jad może być niebezpieczny, ale bardzo rzadko bywa śmiertelny. I jeszcze sportowa sensacja w NBA. Koszykarze Philadelphia 76ers wyeliminowali Boston Celtics. W decydującym meczu pierwszej rundy playoff wygrali, i to w Bostonie, 109-100. Boston był zdecydowanym faworytem. Podobnie może być w Detroit tej nocy. Orlando Magic może sensacyjnie wyeliminować Pistons.

0: Reklama.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrapki i gry Lotto?
2: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: Reklama. Radio Malbork.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Zacznij mieszkać na swoim.
3: Focus Invest przedstawia nową ofertę. Funkcjonalne mieszkania dwupokojowe w rewelacyjnej cenie już od 265 tysięcy złotych.
2: Wysoka jakość, doskonała lokalizacja i cena, która pozwala odetchnąć.
3: Focus Invest. My tworzymy nieruchomości, byś ty stworzył dom.
2: Wejdź na focusinvest.pl i znajdź swój adres. A na koniec zapłacimy za twoją taksę notarialną.
0: Reklama. Radio Malbork.

0: Radio Malbork. Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Zacznij mieszkać na swoim.
3: Focus Invest przedstawia nową ofertę. Funkcjonalne mieszkania dwupokojowe w rewelacyjnej cenie już od 265 tysięcy złotych.
2: Wysoka jakość, doskonała lokalizacja i cena, która pozwala odetchnąć.
3: Focus Invest. My tworzymy nieruchomości, byś ty stworzył dom.
2: Wejdź na focusinvest.pl i znajdź swój adres. A na koniec zapłacimy za twoją taksę notarialną.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: Reklama. Radio Malbork.

0: Jaki procent kobiecości jest w kobiecie? Ile waży seksapil? Jak zmierzyć siłę kobiet?
1: Nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania, dlatego szukamy odpowiedzi. Zapraszamy na rozmowy z kobietami o kobietach. O wolności, spełnieniu, pracy, zdrowiu i przyjemnostkach.
0: Kobiety mają moc? To moc jest kobietą. Zapraszają Wioletta Jankowiak i Marta Borowiec.
2: Kłaniamy się Państwu pięknie. To nasz Dzień Kobiet na antenie Radia Malbork. Pojawiamy się co dwa tygodnie z radością, uśmiechem i mocą.
1: Witamy Państwa bardzo serdecznie.
2: Witamy Państwa bardzo serdecznie i witamy także, oj, tutaj naprawdę, jeśli chodzi o poziom ekspercki, to tu poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko. Powiem tak, coach Gallupa, przy czym certyfikowany, co jest bardzo istotne, przez Instytut Gallupa. To nie tam, że weekendowy kurs, prawda, tak i tak dalej. W ramach tego pracuję z dorosłymi i nastolatkami, a poza tym tak, coach kariery, czyli współpracuję z osobami, które poszukują zmiany w życiu zawodowym, także konsultant skutecznego przywództwa, konsultant odporności psychicznej i konsultant kryzysowy, na przykład w kwestii wypalenia zawodowego. Szanowni Państwo, tu werble moglibyśmy mieć jakieś, nie? Tak. Aldona Gaudyn, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: W rzeczy samej bardzo tego dużo.
3: Dużo.
2: Bardzo się cieszymy, że, no tak mi się wydaje, że to jest w ogóle trochę wymóg tych czasów, w których jesteśmy aktualnie.
1: Taki samorozwój?
2: Samorozwój, ale
1: już... Samoświadomość.
2: Tak. Mhm. Plus właśnie to wypalenie zawodowe i takie, no właśnie kryzysy, choćbyśmy tę pracę kochali nie wiadomo jak bardzo i nie wiadomo jak bardzo byłaby ona naszą pasją i w zasadzie no taką miłością zawodową, no to oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy wpadamy w te dołki i wtedy dobrze jest móc zobaczyć, w jaki sposób i którą drogą z tego dołka można wejść.
1: Ta perspektywa, nie?
2: Otóż to.
1: Ta perspektywa z innej strony, żeby ktoś nam troszeczkę takie światełko dał tam, gdzie trzeba.
2: My siedząc w dołku możemy nie widzieć, prawda? Tak. Latareczki i światełka.
1: Tak jest, piwnica.
2: Więc kogoś, kto z zewnątrz może spojrzeć na naszą sytuację, komuś będzie dużo łatwiej, bo też poza emocjami pewne rzeczy zauważyć. Natomiast naszą dzisiejszą rozmowę chciałybyśmy bardzo skupić na tych rzeczywiście talentach Gallupa. I tak jak wspomniałam na początku, jesteś certyfikowana przez właśnie Instytut Gallupa.
3: Tak, zgadza się.
2: Więc to jest bardzo istotne też w kontekście tego, co robisz. Powiedziałaś też poza antenium, że to jest też bardzo moralne.
3: Tak.
2: Uczciwe.
3: Tak.
2: Że, no właśnie, że nie pracujesz w branży, którą właśnie wiedzę i doświadczenie zdobyłaś...
1: Z firmy Krzak.
2: Z firmy Krzak. Jeżeli jest firma Krzak, to przepraszamy. No, użycie było niecelowe. Musimy cię zapytać na początku w ogóle, o co chodzi z tymi talentami Gallupa? Kim był Gallup, nie? Drogie AI, kim był Gallup? Bardzo proszę, przybliż nam temat.
3: Gallup to jest taka nazwa własna, nadana narzędziu, z którym pracuję, ponieważ autorem tego jest Don Clifton. To on pracował przez wiele, wiele lat właśnie nad tym badaniem. W zasadzie prace trwają nieustannie od około 50 lat. Sam raport jest dostępny od około 25, ale on się zmienia, ewoluuje, czasami się zmienia też lista pytań nawet w środku, więc Instytut Gallupa cały czas pracuje właśnie nad tym, żeby to narzędzie było jak najbardziej wiarygodne, rzetelne i żeby nam do czegoś służyło. To badanie pokazuje, jakie są nasze naturalne talenty. Ja mówię, jak rozmawiam z klientami, nasze talenty, coś, co jest naturalne, czyli nie zawsze piękne. Natomiast są to takie nasze naturalne predyspozycje, w jaki sposób czujemy, jak się zachowujemy, co nas motywuje, nasz naturalny potencjał, co nam dodaje energii. Także to nam pokazuje właśnie raport. I tak jak powiedziałam, to, co naturalne, nie zawsze piękne, także tam z jednej strony możemy zauważyć nasz potencjał, a z drugiej strony to, na co potencjalnie możemy uważać, bo niekoniecznie nam może służyć w relacjach z innymi ludźmi.
1: Korzystają z testów Gallupa zarówno dorośli, jak i młodzież.
3: Tak.
1: Coraz bardziej popularne to są testy dla młodzieży i sporo osób z tego korzysta. Świadomi rodzice wysyłają mądre dzieciaki, żeby zrobiły sobie taki test, a ty jesteś osobą, która konsultuje później.
3: Tak. Pracuję zarówno z dorosłymi, jak i z dziećmi, z nastolatkami. Co prawda to badanie też jest dostępne dla dzieci pomiędzy 10 a 14 rokiem życia, natomiast tutaj jest takie utrudnienie, że to badanie jest po angielsku. Dla nastolatków 15+ jest już po polsku, także tutaj też widać, że jest wzrost zainteresowania. No jak rodzice się do mnie zgłaszają, to właśnie też tak chcą wesprzeć swoje pociechy w tym, żeby zbudowały swoją świadomość. Natomiast nie ukrywam, że też jak taki nastolatek do mnie przychodzi, to ja pytam, a co ty chcesz?
1: Nie co mama i tata, ale co ty chcesz.
3: Tak.
2: No tak właśnie w kontekście tych nastolatków, no ale dobrze, że właśnie mówisz o tym, że też dorośli, że tak, czasem nam się wydaje, jak jesteśmy w wieku nastoletnim, że o, to nas pociąga i to jest fajne i w tym kierunku chciałbym pójść. I czasem się też no tak trochę zapętlimy w tym, tak? O, no dobra, skończyłam studia, jakieś specjalizacje, jakby całe życie o tym marzyłam, ale teraz jestem w tej pracy, tkwię, a tak naprawdę trochę odbijam tę kartę zawodową. Ale zanim przejdziemy i rozwiniemy te wszystkie myśli, to chciałabym zapytać, w kontekście też tych dzieci, który rok dziecka jest najodpowiedniejszym do tego, żeby takie pierwsze badanie przeprowadzić?
3: Tak naprawdę mogę się kierować tym, co Gallup sugeruje. Czyli w momencie, jak mamy badanie też dostępne dla dzieci między 10 a 14 rokiem życia, to oznacza, że dziecko w wieku 10 lat może wziąć udział już w takim badaniu. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, to ja jednak tutaj proponuję, żeby rodzice się przyjrzeli, na ile faktycznie jest sens. Dla mnie najważniejsze jest to, że dziecko chce. Że nie tylko rodzic chce. I to też jest jedno z pytań, które ja zadaję rodzicom, zanim zdecydują się na zakup. Także wiek to jest jedno, natomiast drugie to jest właśnie chęć dziecka, żeby ono w ogóle chciało porozmawiać na ten temat, żeby też miało takie poczucie, że jemu to będzie czemuś służyć.
2: To tyle tytułem wstępu do naszego dzisiejszego spotkania. Zatem o talentach Gallupa będziemy dzisiaj rozmawiać z Państwem. Robimy przerwę i wracamy za chwilę.
4: Reklama. Zacznij mieszkać na swoim.
5: Focus Invest przedstawia nową ofertę. Funkcjonalne mieszkania dwupokojowe w rewelacyjnej cenie już od 265 tysięcy złotych.
4: Wysoka jakość, doskonała lokalizacja i cena, która pozwala odetchnąć.
5: Focus Invest. My tworzymy nieruchomości, byś ty stworzył dom.
4: Wejdź na focusinvest.pl i znajdź swój adres, a na koniec zapłacimy za twoją taksę notarialną.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Reklama. Radio Malbork.

0: Powracamy do Państwa po przerwie. To jest audycja Moc jest kobietą, moc jest z kobietami. Jest tu dzisiaj z nami w naszym radiowym studio. Pojawiamy się na antenie Radia Malbork co dwa tygodnie przy mikrofonach.
1: Marta Borowiec.
0: I Wioletta Jankowiak, ale także Aldona Gaudyn. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Aldona jest coachem Galupa, certyfikowanym przez Instytut Galupa, co jest bardzo istotne, więc będziemy to dzisiaj podkreślać. I w ramach tego pracuje zarówno z dorosłymi, jak i z nastolatkami. Jest także coachem kariery, czyli współpracuje z osobami poszukującymi zmiany w obszarze zawodowym. Jest także konsultantem skutecznego przywództwa i konsultantem odporności psychicznej i kryzysowym.
1: To jakby
0: wszystko. Tak, w kwestii zawodowej. I jeszcze na dodatek to wszystko jest trudne do przeczytania. Konsultant przywództwa.
1: Bardzo ładnie się wyszło.
0: Bardzo dziękuję za te ćwiczenia logopedyczne tutaj na antenie. I o tych talentach Galupa będziemy dzisiaj rozmawiać.
1: Będąc mamą nastolatka, zastanawia mnie też, jak wygląda takie spotkanie i co taki nastolatek bierze dla siebie, co może sobie uświadomić podczas takiego spotkania i co też może mu się
0: Co mu
1: się może przydać dokładnie w przyszłości?
2: Tutaj jest kilka aspektów. Najłatwiej będzie przywołać tak naprawdę spotkania z takimi młodymi ludźmi. Miałam takie spotkanie, gdzie nastolatek zastanawiał się nad różnymi opcjami, jeśli chodzi o studia, no i ostatecznie swoją drogę zawodową. Zrobiliśmy spotkanie na zasadzie takiej, żeby przyjrzeć się, na ile talenty wspierają w zawodzie. Co tutaj może sprzyjać? I to było też o tyle ciekawe spotkanie, bo tak jak wspomniałam wcześniej, talenty to zresztą to są też takie szare strefy. To są takie obszary, na które warto uważać. A tam poszliśmy w takim kierunku, że właśnie ten nastolatek mógłby sobie poużywać tak naprawdę. Więc pomimo tego, że talent się wiąże z szarymi strefami, to był taki kierunek zawodowy, gdzie to by mu służyło. Więc to było bardzo ciekawe. I upewnił się tak naprawdę, że tak, okej, ja mam takie cechy. W zasadzie z tych takich dwóch zawodów to ja pójdę w konkretnym kierunku, który Super. Sobie myślę, bo to jest najbardziej zgodne ze mną. Także to powiedziałabym jest jeden z kierunków. Są też takie spotkania, które służą temu, żeby zbudować samą świadomość. To też jakby takie jako uzupełnienie powiem, że miałam taką sytuację, gdzie rozmawiałam z nastolatkiem o tych naturalnych predyspozycjach i on mi powiedział, wie pani co, ja faktycznie realizowałem to, ale w podstawówce, a w szkole średniej już nie bardzo. I to wynikało z tego, że było inne środowisko. W szkole podstawowej miał troszeczkę więcej swobody i mógł się realizować, a dotyczyło to możliwości organizowania, pozarządzania sobie.
1: Czyli on to widział też, tak. Umiał sobie też porównać.
2: Tak, tak, takiej koordynacji, a on mówi, w liceum jestem w takim gronie, że nie do końca mam możliwość, żeby to robić. No ja wtedy wyszłam z taką propozycją, bo są tacy nastolatkowie, którzy samodzielnie są w stanie podjąć już decyzję, bo wiadomo, że nasza samoświadomość rośnie z wiekiem. A ja tutaj zaproponowałam i powiedziałam, słuchaj, a może porozmawiałbyś z mamą, że jak macie jakieś na przykład rodzinne wyjazdy, to żebyś ty to skoordynował, żebyś mógł sobie troszeczkę pozarządzać, żebyś mógł wziąć za coś odpowiedzialność, oczywiście pod okiem mamy, no bo jest to wyjazd rodzinny, więc też żeby tutaj mogła na to spojrzeć.
0: Ale finanse się muszą zgadzać.
2: I finanse się muszą zgadzać, natomiast żebyś mógł sobie pozarządzać troszeczkę.
1: Wykorzystać ten talent, tak.
2: Tak, tak, więc znaleźliśmy taki obszar niekoniecznie szkolny, żeby mógł rozwijać ten swój talent, bo właśnie te nasze talenty to nie tylko praca czy szkoła.
1: Oczywiście.
2: To my jesteśmy my. To tak samo jak z wartościami. Tylko jest kwestia tego, gdzie mamy pole do tego, żeby realizować te nasze wartości, a w tym przypadku talenty.
1: Tak, teraz mi przyszło do głowy.
0: Muszę zapytać, jak poszło?
2: Przepraszam, Martuś. Każde moje spotkanie z każdym nastolatkiem kończę stwierdzenie, że bardzo się cieszę, że miałam możliwość z tobą porozmawiać, bo uważam, że dzisiejsi nastolatkowie są super.
1: Ekstra.
2: I też troszeczkę porównuję.
0: A jak jemu poszło w realizacji tego zadania?
2: A już masz, nie miałam już później kontaktu, także, także nie wiem, ale mam nadzieję, że
0: rodzina pojechała na wycieczkę.
2: Tak, że się udało. Takie sesje galupowe, one często są takim jednorazowym kontaktem, no a później już taki młody człowiek zabiera to po prostu ze sobą.
1: Wiemy też, na początku naszej rozmowy powiedziałaś, że sporo dorosłych osób współpracuje, robi sobie test Gallupa i później umawia się na takie spotkanie. Rozumiem też, że firmy dla swoich pracowników też często wykupują takie pakiety, żeby może trochę uświadomić, może pokazać, może też przeorganizować też czasami stanowiska pracy pod kątem tych talentów, które wychodzą w trakcie pracy z tobą.
2: Jeśli chodzi o firmy i pracowników, to tutaj największą korzyść ja widzę w sytuacji takiej pracy zespołowej. Znaczy zakładam, że firma organizuje, czyli bierzemy pod uwagę całość pracy zespołowej. To jest bardzo fajne, żeby zobaczyć, jak ludzie różnią się między sobą i zacząć to doceniać. No bo jak my reagujemy, jak ktoś robi inaczej? No niekoniecznie pozytywnie.
0: No nie po mojemu.
1: Nie po mojemu.
2: Nie? Także to jest taki standard, to jest naturalne, nasze ludzkie. Gallup pomaga w zaakceptowaniu różnorodności. To różnorodność to też jest taki temat, na który coraz bardziej zwracamy uwagę.
1: Bo jest nas coraz więcej właśnie tych z różnorodnością.
2: To jest, bo z jednej strony to jest różnorodność związana z osobowością, czyli to, co nam Gallup pokazuje, ale możemy też zahaczyć o atypowość, tak?
1: Oczywiście. Więc neuroatypowość, tak.
2: Tak, tak. Więc tutaj jest bardzo wiele tych obszarów, a Gallup poprzez to, że pokazuje to, że my mamy różne talenty i w momencie, jak zespół pracuje w oparciu o te talenty i widzimy, kto jaki ma talent, a nałożymy na to na przykład nasze cele i nagle się okazuje, no dobra, to ty zrobisz to, ty zrobisz tamto. I jest większa akceptacja tego, że ludzie pracują w inny sposób. Dla menedżera też jest łatwiej. Oczywiście nie wymagajmy od menedżera, że on będzie pamiętał, jakie kto ma talenty. Bo jeżeli na przykład zespół liczy 10 osób, załóżmy, że jest możliwość taka, że każdy otrzymał pełen raport Gallupa, czyli 34 talenty. Nie ma opcji, żeby menedżer pamiętał.
0: To jest... A ten Darek z działu IP, to on tam miał...
1: Maksymalista.
0: Ja mogę to wykorzystać.
2: Tak. Natomiast to jest też odpowiedzialność pracownika, nie? Żeby powiedzieć, słuchaj, drogi menedżerze, menedżerko, ja bym chciała w coś w taki konkretny temat zaangażować, bo zobacz, bo mi nawet w Gallupie wyszło, że mi to służy. Nie? Powiem wam też przykład z drugiej strony, jak jeszcze pracowałam na etacie, a o tym nie wspomniałyśmy, bo ja pracowałam na etacie 17 lat, czego 10 lat jako menadżer, także troszeczkę też tego doświadczenia mam.
0: Też z drugiej strony, jak
2: też,
0: to wygląda.
2: Tak, z drugiej strony. Ja pamiętam, że ja miałam taką wątpliwość, czy jedna z osób, która była w moim zespole, czy faktycznie realizuje zadania. Bo ja jestem taka, wiecie, konkretna, realizacja celów, tam zawsze się dużo dzieje dynamicznie. I przypomniało mi się, o, przecież ja mam zestawienie talentów Gallupa mojego zespołu, to ja sobie tam spojrzę. I okazało się, że ta osoba ma odpowiedzialność. I o czym mówi odpowiedzialność? Odpowiedzialność mówi o tym, że jak ja mam powiedziane od tej osoby, że to zostanie zrobione, to zostanie zrobione. Być może nie przed terminem, tak jak ja bym chciała,
1: ale będzie
2: w terminie. I ja sobie poeksperymentowałam. Odsunęłam się troszeczkę, co mnie też kosztowało, bo dla mnie to też była nauka, ale pozwoliłam, żeby ta osoba przyszła do mnie jak... będzie właśnie ten termin, albo przed, jak będzie miała ochotę, ale dałam tą przestrzeń. Skoro się umówiłyśmy, to się umówiłyśmy, a nie, że ta presja z mojej strony jeszcze jest, nie?
0: A jak ci idzie?
2: Tak. I się okazało na koniec, że to działa. Ta osoba robi, bo ona czuje się odpowiedzialna, a wiecie, jak dla mnie to było uwalniające? No bo ja już wiedziałam, że nie muszę dopytywać, więc dla mnie, jako dla menedżera to było super, nie?
0: Chciałaś, Martuś, zadać pytanie?
1: Jeszcze mogę?
0: Jeszcze spróbuj.
1: Tak, chciałam też pochwalić świadomych w ogóle, może nie zadać pytania, ale pochwalić świadomych menadżerów, którzy faktycznie biorą pod uwagę wykorzystywanie takich narzędzi jak Gallup, bo to jest coraz bardziej popularne w świecie takim menadżerskim, korporacyjnym, firmowym, że sprawdzamy, weryfikujemy, wykorzystujemy te talenty, wykorzystujemy predyspozycje pracowników, oglądamy sobie to wszystko troszeczkę wspólnie, czasami też przesuwamy stanowiska, obowiązki pod ludzi, to jest piękne i to jest taka świadomość, która rośnie w nas, bo to pozwala też przede wszystkim ludziom się rozwijać, tak, nie?
0: Ale też, no absolutnie chcę zwrócić uwagę na to, co ty powiedziałaś, że z perspektywy menadżera i czasem właśnie tego kierownika, dyrektora, który wiadomo, że wszystko robi najlepiej i tak dalej, i tak dalej.
2: Oczywiście.
0: I dowozi i w ogóle wszystko jest jak, to jest tak jak powiedziałaś, uwalniające, tak, bo nagle mogę coś z siebie zdjąć. Z drugiej strony mam to przekonanie i pewność, że będzie zrobione. Pracownik ma tę sprawczość, tak, więc on też przysłowiowo rośnie. I to jest taka samonapędzająca się trochę, tak, machina po prostu. Jesteście wzajemnym wsparciem dla siebie po jednej i po drugiej stronie. Absolutnie.
2: Jak najbardziej. Tym bardziej, że zadania są różne. I często menedżerowie wpadają w taką pułapkę, żeby chcieli, żeby wszyscy równo. No to właśnie nie o to chodzi. Nie? Tu właśnie chodzi o to, żeby dać też pracownikom możliwość zgłoszenia się do zadania.
1: O właśnie,
2: że tak. To jest coś, co ja wprowadziłam.
1: Inicjatywa taka, nie?
2: Tak, coś, co ja wprowadziłam w pewnym momencie, jak już były znane takie cele ogólne, no to jak my to możemy przełożyć na nasze zadania takie codzienne, no co później, jakby nie patrzeć, jest rozliczane w ocenie rocznej. Rozpisywaliśmy sobie razem z zespołem różnego rodzaju zadania i ludzie się zgłaszali tam, gdzie czuli, że będzie im najłatwiej.
1: Czyli mają do tego predyspozycję.
2: Mają predyspozycję, co się przekłada na efektywność zespołu.
1: Super.
2: Więc ja uważam, że jak najbardziej oddanie właśnie tej decyzyjności, co się przekłada właśnie na sprawczość, tak, jak najbardziej Galu w tym pomaga.
1: Super.
0: To teraz zrobimy pauzę i powrócimy do naszej rozmowy już za chwilę.
3: Radio Malbork.

0: wracamy do Państwa po przerwie. To jest audycja Moc jest kobietą. Wioletta Jankowiak.
1: Marta Borowiec.
0: A naszą dzisiejszą gościnią jest Aldona Gaudyn. Dzień dobry ponownie.
1: Dzień dobry.
0: Zaprosiłyśmy do naszej audycji pełnej mocy w Radio Malbork Aldonę, ponieważ jest certyfikowanym przez Instytut Gallupa, coachem Gallupa. Ta certyfikacja, ona jest tutaj bardzo ważna, bo no właśnie, tak sobie tutaj niby żartowałyśmy, że to taki tam kurs weekendowy, prawda, online, ale to nie tędy tak. Droga. Aldona jest ekspertem w tej dziedzinie. Ponadto pracuje z dorosłymi i z nastolatkami w ramach tej profesji. Jest też coachem kariery. Współpracuje z osobami poszukującymi zmiany w obszarze zawodowym. Jest konsultantem skutecznego przywództwa oraz konsultantem odporności psychicznej i konsultantem kryzysowym. Jak ja się tu staram, żeby to dobrze wszystko przekazać na antenie. No właśnie, też o wypaleniu zawodowym i tak dalej. Natomiast naszą rozmowę dzisiaj koncentrujemy wokół talentów Gallupa. I ja bym chciała zapytać, czy talenty, a nasze przysłowiowe, mocne strony, to jest to samo?
1: Talenty mogą być mocną stroną, ale nie muszą.
0: Już trzy.
1: Już tłumaczę. Mocna strona to jest coś pozytywnego, co nam i naszemu otoczeniu zawsze służy. To jest bardzo ważne. Pozytywne, zawsze pozytywny wpływ. Talent to jest nasz naturalny sposób myślenia, zachowania, czucia. Nie zawsze będzie nam służył. Dlatego też Gallup rozróżnia dodatkowo tak zwane szare strefy. W Polsce czasami one są nazywane piwnicami. Szare strefy skupiają się głównie na interakcji z innymi ludźmi. Bo my, jako my, możemy sobie funkcjonować w różny sposób, ale nie jesteśmy zamknięci od otoczenia. Bo albo pracujemy w jakimś zespole, albo tak jak w szkole, jesteśmy w jakiejś klasie, albo z kimś tak po prostu rozmawiamy i nam to wychodzi lepiej lub gorzej. Także tutaj jest to rozróżnienie. A do mnie często klienci przychodzą, właśnie mówią mocne strony, ja wtedy mówię, niekoniecznie, zobaczymy.
2: To się okaże.
1: To się okaże.
2: No, Wiola myśli o swoich mocnych stronach.
0: Nie, bo tak bym bardzo chciała, tak może źle to zabrzmi, że łopatologicznie, ale no właśnie, nie wiem.
1: Chcesz na przykładzie?
2: Tak.
0: Tak, koniecznie. Co może być, że wydaje nam się, że to jest nasza mocna strona, a w talentach Gallupa może wyjść, że to tak ten, nie?
1: Niekoniecznie. Ja wcześniej już wspomniałam o talencie, który nazywa się odpowiedzialność, więc może tutaj troszeczkę pociągnę ten wątek.
0: Ale szczerze mówiąc, o tym pomyślałam.
1: Tak.
0: Bo tutaj mamy pułapki.
1: Tak, tutaj mamy pułapki, bo zobaczcie, z jednej strony to odpowiedzialność mówi o budowaniu wiarygodności, czyli ja nie muszę spisać z kimś umowy, żeby coś zrobić, bo jak osoba mnie pozna, to wie, że jeżeli ja to powiem, to jest tak jak na piśmie, ja to zrobię. To jest takie wewnętrzne poczucie odpowiedzialności. Czyli zobaczcie, tutaj się buduje zaufanie bardzo duże w relacji. Ja także to jest super talent. No ale o czym mówią szare strefy? O tym, że ja mogę zobowiązać się do zbyt wielu rzeczy. Tutaj się zaczyna jakby w dalszej kolejności praca na budowaniu granic. Z perspektywy na przykład prywatnej, ja jestem na zawołanie każdego członka rodziny, niekoniecznie mam czas dla siebie, bo ja ciągle jestem dla kogoś. Z punktu widzenia pracy zawodowej, ja cały czas pracuję ponad normę, bo nie jestem w stanie powiedzieć, że ja już mam dosyć. Co nas może ostatecznie doprowadzić do wypalenia zawodowego? Ja dlatego między innymi jestem też tym konsultantem kryzysowym. To wynikało właśnie z tego, że jak zaczęłam już pracować indywidualnie z klientami, po jakimś czasie się zorientowałam, że czasami są na takim etapie, że to nie może być coaching, to nie może być mentoring, to już jest potrzebna trochę inna forma wsparcia.
2: I to jest wtedy spójne.
1: Tak.
2: No tak już wiemy, że te talenty nie zawsze są tymi naszymi mocnymi stronami. No to może wróćmy jeszcze do tego w ogóle, jak wygląda taki test, bo ja wiem, bo już miałam do czynienia, ale ktoś, kto zupełnie jest zielony, no to jak on w ogóle ma to zorganizować? Jak ma sobie wykupić? Jaka struktura jest w ogóle tego testu?
0: Tak. Czy podłączają nas głowy nam do do kabelku.
1: Badanie jest online.
2: Tak, hura!
0: Także to jest w piżamce. Dobra wiadomość, można
1: tak,
0: w piżamce.
1: Tak. Także badanie można kupić zarówno bezpośrednio za pośrednictwem strony Galupa. Jest taka możliwość. Wtedy można wykupić samo badanie, jeżeli ktoś jeszcze nie jest gotowy na to, żeby zrealizować sesję. Bo wiadomo, że są programy, gdzie można zrealizować ten program. Natomiast też muszę uczciwie powiedzieć, że z racji tego, że ta usługa jednak jest dość kosztowna, to czasami jakby klienci pozostają na etapie właśnie samego badania. Natomiast można też wykupić takie badanie razem z sesją. I ja na przykład właśnie oferuję taką możliwość. Wtedy to ja organizuję zakup w Galupie, więc tutaj już nie trzeba się niczym martwić. Tak czy inaczej, niezależnie od tego, czy ja dokonam tego zakupu samego raportu, czy klient dokona tego zakupu, otrzymuję e-mail z takim dużym przyciskiem, żeby rozpocząć to badanie. Więc to jest wszystko bardzo czytelne. Badanie jest w języku polskim, więc to jest super upraszczające, bo jeszcze do niedawna to było w języku angielskim, więc teraz też jest to dużo większa dostępność. Obowiązkowym krokiem jest zalogowanie się na stronie Galupa, natomiast jest to tak intuicyjnie. No, logujemy się w różnych miejscach, czy to e-mail, czy jakieś aplikacje, więc to...
0: Bank i tak dalej.
1: Tak, tak. Także to się niczym nie różni. Tak. I teraz samo badanie. Badanie trwa około 30 minut i to, co jest ważne, to, że trzeba sobie zagospodarować czas bez żadnych rozpraszaczy.
2: Potwierdzam.
1: Czas jest limitowany. Mamy 20 sekund na odpowiedź. I to jest naprawdę wystarczające.
0: Bardzo dużo, 20 sekund.
2: Tak.
0: Z radiowego doświadczenia wiemy, że 20 sekund to jest bardzo dużo.
1: Mamy ten czas właśnie, bo chodzi o to, żeby odpowiadać jak najbardziej intuicyjnie. Dlatego tutaj nie ma tej opcji, żeby sobie to przeciągnąć.
2: Bo każda odpowiedź jest dobra, bo jest nasza.
1: Każda odpowiedź jest dobra, bo właśnie o to chodzi, żeby zobaczyć, co jest nasze.
2: Tak.
1: Tych pytań jest około 170. Natomiast ten czas bardzo szybko mija, także tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu. Pytania są skonstruowane w ten sposób, że my odpowiadamy pomiędzy dwoma biegunami. Czyli na przykład... zawsze jestem spokojna, powiedzmy po jednej stronie będzie tak, po drugiej nie, no i teraz... No to gdzie ja jestem, nie? Także to jest taki suwak prawo-lewo. I potem, jak już sobie zrobimy to badanie, otrzymujemy e-mail, możemy pobrać sobie ten raport, także wszystko mamy. Troszeczkę inaczej to badanie wygląda dla dzieci pomiędzy 10 a 14 rokiem życia, ponieważ tam tych pytań jest mniej. Tam nie ma ograniczenia czasowego. Na ten moment niestety nie ma tego badania w języku polskim, ale ja już takich klientów miałam właśnie, którzy radzą sobie z językiem angielskim i wtedy też ktoś może pomóc, bo można przeczytać to pytanie na spokojnie, przetłumaczyć, super, odpowiedzieć. A w dzisiejszych czasach nie ma problemu, żeby raport przetłumaczyć też, więc tak, to jest też do zorganizowania.
2: Czyli tak, logowanie się na stronie Galupa, zakup testu przez osobę certyfikowaną lub bezpośrednio tak, na stronie, pełne skupienie, tak, miejsce, gdzie nikt nam nie przeszkadza, nie rozprasza i rozwiązujemy test. Po teście na platformie...
0: Myślę sobie jeszcze, że tak intuicyjnie, że dobrze jest właśnie na zasadzie takiej podejść do tego, że tak jak powiedziałaś, nie ma złych odpowiedzi.
2: Nie ma.
0: Nie będę lepszy lub gorszy. Nie wypadnę w tym teście źle.
2: Tak,
0: nie? Że jakby ta ocena finalna, nazwijmy to tak, ona nie wiąże się z tym, że ja mam jakieś braki i coś muszę podszkolić. Tylko właśnie chodzi o to, żeby poznać siebie takim, jakim jestem.
1: Bo co więcej, ja tutaj dodam do tego, co powiedziałaś, bo jeżeli my będziemy odpowiadać na zasadzie takiej, a jakby wypadało, to...
0: Chciałabym wypaść dobrze.
1: To później możemy sobie tylko i wyłącznie zaszkodzić. Dlaczego? Dlatego, że Galup nie definiuje tego, że my musimy mieć jakieś talenty, żeby coś robić, tylko jak my w zgodzie ze sobą, czyli z naszymi talentami, możemy realizować to, co chcemy. Więc jeżeli te wyniki będą takie wypracowane, bo mi się wydaje, że to jest słuszne, to nikomu nie służy.
0: Ja jakiś nie czas będą temu, miarodajne i wiarygodne.
1: Tak, ja jakiś czas temu od jednej z klientek słyszałam, że na YouTubie pojawił się filmik top 5 talentów, które są pożądane w 2026. To jest, to się sprzedaje. Umówmy się. To się sprzedaje.
0: Ale to jest zło.
1: Natomiast to nie jest ten kierunek, który Galup promuje. Dlatego ja też zawsze podkreślam, że jestem certyfikowana przez Instytut Galupa, bo ja się bardzo zgadzam i się utożsamiam z filozofią faktycznie tego, co promuje Gallup i w jaki sposób podchodzi do talentów.
0: Robimy pauzę i powracamy do naszej rozmowy już za chwilę.

0: Powracamy do Państwa. Audycja Moc jest kobietą na antenie Radia Malbork. Kłaniamy się pięknie.
1: Marta Borowiec.
0: I Wioletta Jankowiak. A w naszym radiowym studio Aldona Gaudyn. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Aldona nam tutaj opowiada wszystko na temat talentów Gallupa, albowiem jest certyfikowanym przez Instytut Gallupa, coachem Gallupa. To bardzo ważne. Bardzo często mówimy też na naszej antenie w kontekście innych miejsc pomocowych, gdzie chcielibyśmy się zgłosić, że bardzo dobrze jest zweryfikować, dokładnie, któż stoi po drugiej stronie. A po drugiej stronie naszego właśnie studia siedzi Aldona, która jest też coachem kariery, współpracuje z osobami poszukującymi zmiany w obszarze zawodowym, także konsultantem skutecznego przywództwa, konsultantem odporności psychicznej i konsultantem kryzysowym. Więc tak jak wspomniałyśmy na początku naszego spotkania, to poziom ekspercki, więc naprawdę chylimy czoła i też tak zwyczajnie po ludzku to jesteśmy ci też wdzięczne, że wiesz, no jakby taką masz drogę zawodową, która powoduje, że prawdopodobnie wiele istnień, czy to nastolatków, czy ludzi dorosłych, gdzieś odnajduje jakby spokój i ukorzenienie w swoim życiu zawodowym. No nie oszukujmy się, no praca to jest... Jakby wiemy, tak?
1: I praca nad sobą też jest trudna.
0: I praca nad sobą też. Więc talenty Gallupa generalnie omawiamy dzisiaj dla Państwa. Tłumaczyliśmy, co to jest, jaka jest różnica między mocnymi stronami, też jak firmy mogą wykorzystywać same wyniki, jak w ogóle wygląda taki test, ile trwa, gdzie i jak zrobić.
1: Mhm. A teraz już tak, jesteśmy, słuchajcie, moi drodzy, na platformie i pobieramy sobie raport. W zależności od tego, czy robimy top 5, czy robimy rozszerzoną wersję, zawsze mamy raporty.
0: Tak. I teraz... I od razu się czujemy jak taka ryba w wodzie na rynku pracy, bo wiadomo, że jesteśmy poszukiwani przez wszystkich pracodawców.
1: Oczywiście. I jak patrzymy na te talenty, to mówimy, aha, dlatego tak się zachowywałem przez całe życie. No ale mamy już te talenty, pobraliśmy sobie te raporty, ale chciałobyśmy skonsultować to z ekspertem. Jak wygląda takie omówienie talentów?
3: Ja zawsze proszę klienta, żeby się przygotował do tego spotkania i zachęcam do krytycznego myślenia, dlatego że to jest psychometria. I niezależnie od tego, czy to są jakieś badania wykorzystywane bardziej w biznesie, czy w psychologii, badanie nigdy nas nie zdefiniuje na 100%, więc sobie weryfikujemy, co jest nasze. Nie, żeby raport nas etykietował, tylko co dla nas w tym jest dobrego, jak może się przysłużyć naszej dalszej ścieżce rozwojowej. Więc to jest pierwszy etap. W momencie, jak pracujemy z raportem z 5 talentami, to ja przygotowuję się pod kątem tej piątki. Jeżeli jest pełen raport z 34, to wtedy omawiamy dziesiątkę. I czy to piątka, czy dziesiątka, ja sprawdzam, jakie tam są talenty i je sobie segreguję.
1: O, właśnie.
3: Ja sobie je segreguję tak, żeby one ze sobą, jak ja to mówię, gadały. Głównie robię to po to, żeby nawet jeżeli klient już później nie wróci do tego raportu, to żeby jak najwięcej po takim spotkaniu w głowie zostało, ale też pokazuję, w jaki sposób te talenty się ze sobą łączą. Więc to jest taki mój sposób na to, żeby była jak największa wartość dla klienta, żeby nie traktować tych talentów silosowo, bo to też jest ważne. Talent z talentem, ale ważne jest, no to okej, tu mam, powiedzmy, odpowiedzialność, a tutaj mam empatię, no to w moim kontekście jak to wygląda? No i właśnie a propos kontekstu, jak już się spotkanie rozpoczyna, to ja pytam klienta właśnie, jakie są w ogóle wrażenia, z czym się zgadza, czy jest jakiś taki talent, który najbardziej do niego przemawia, a może z czymś się nie zgadza. Raz mi się zdarzyło, że klientka powiedziała, że ten na pierwszym miejscu to nie jej.
1: Okay.
3: Więc to było bardzo, bardzo ciekawe. Dla mnie najważniejsze jest w tej rozmowie z klientem początek, kiedy ja pytam o kontekst. W czym może tobie pomóc? Czemu to będzie służyło? Jaka jest twoja obecna sytuacja? Bo ja muszę troszeczkę wejść w buty klienta, tak żeby była jak największa wartość z tego spotkania. Bo ja wiem, że często ludzie sobie weryfikują na przykład z czatem GPT. I przeczytają, co tam jest. Natomiast musimy pamiętać, że AI uczy się na tym, co jest w internecie, a tam często są fałszywe informacje.
1: Zresztą, przepraszam, że przerwę. W tych raportach zresztą mamy opisane rzetelnie te talenty. przez Instytut Galupa, więc i te piwnice też są opisane
3: są.
1: W kilku zdaniach, więc mamy takie prawdziwe źródło.
3: To jest, natomiast bez kontekstu, o którym ja wspomniałam, nie będzie wartości dodanej z analizy. Nie? Także dla mnie to jest najważniejsze.
1: Tak.
3: I ja wtedy z klientem przechodzę przez te talenty po kolei. Pytam klienta, jak rozumie, i uwaga, to nie jest egzamin. Bardziej chcę zrozumieć, na ile ten klient widzi ten talent u siebie. Ja dodaję dodatkowe informacje. Tu nam powstaje cała magia przy konkretnych talentach. Mhm. Właśnie to jest ta wartość dodana współpracy z coachem Galupa. Że tu się zaczynają pojawiać takie tematy, o, to nad tym mogłabym się zastanowić, czy by czasem tego nie rozwinąć. Tu w sumie mam takie możliwości, a ich nie wykorzystuję. A to jest coś, co mi przeszkadza.
1: Przychodzi mi do głowy słowo, takie smaczki, których nie powie ci po prostu ani

0: powiedziane. I tak samo jest z galupem, nie? Że tu mamy pewne rzeczy opisane, natomiast z racji właśnie tego, że mam też, jestem przetrenowana przez galupa, w jaki sposób pracować z klientami, możemy powyciągać pewne rzeczy i to jest ta wartość dodana.
1: Wiemy też, że talenty są podzielone na domeny.
0: Tak.
1: I o co w tym wszystkim chodzi?
0: Tak, są cztery domeny: wykonywanie, wpływanie, myślenie strategiczne i budowanie relacji. Także to są takie cztery domeny i one, możemy je tak rozumieć dość intuicyjnie, bo z jednej strony właśnie to jest takie wychodzenie do przodu, wizjonerstwo, czyli to strategiczne myślenie, z drugiej strony dbanie o innych, czyli budowanie relacji. Wpływanie to jest właśnie takie organizowanie też zespołów, żeby one jak najlepiej funkcjonowały, czy tam swojego środowiska, no i wykonywanie, realizacja zadań. I zazwyczaj jest tak, znaczy zawsze w zasadzie, że my mamy talenty z różnych domen. Te talenty są do tych domen przyporządkowane. Zazwyczaj jest to jakiś miks, ale zdarza się, bo domeny w ogóle są generowane przez algorytmy, które stoją za tym wszystkim, na podstawie pierwszej dziesiątki. I czasami się zdarza, że klient mówi, kurczę, ale ja nie mam relacji.
1: I co teraz?
0: I co, ja taka zimna? Ja taki zimny? Jak to zrobić? No, ja mówię, no to nie
2: muszę
0: jest...
2: Muszę pracować sam w bunkrze?
0: Ja mówię, no to nie jest tak. No mówię, spójrzmy na talenty i zobaczmy, w jaki sposób budujesz relacje. Bardzo często w takich sytuacjach okazuje się, że klientom łatwiej buduje się relacje z innymi, na przykład poprzez realizację zadań, bo mamy o czym porozmawiać, więc tutaj mamy jakiś wspólny mianownik i zaczynamy budować taką relację. Także to nie jest tak, że jak nie mamy strategicznego myślenia, to nie znaczy, że my nie myślimy strategicznie, tylko my po prostu wykorzystujemy inne nasze zdolności. To jest tak, jak nie ma idealnego przepisu na talenty dla menedżera. Każdy może być dobrym menedżerem. Każdy ma swój styl.
1: Pewnie. Jeszcze chcę, żebyście też Państwo wiedzieli, bo to mi akurat przyszło teraz, że w każdej z tych domen, bo to nie powiedziałyśmy, jest po kilka talentów w środku. Prawda? Przyporządkowanych. Teraz też nie pamiętam, jak one są ułożone.
0: Ja tak z głowy też nie powiem, ale mniej więcej równo są.
1: Tak, porówno mniej więcej, więc jak patrzy się, oczywiście z doświadczenia mówię, całościowo, jak się patrzy na przykład na ten raport, to widzą Państwo, że na przykład w tej domenie mam dwa talenty. Tak, tak fajnie w takim jakby wykresiku jest, nie? W tej
0: są
1: domenie,
0: kolorki, tak, one ułatwiają.
1: Są, tak. W tej domenie mam tyle, w tej domenie tyle i tak jakby też daje taki obraz mniej więcej tego, gdzie jesteśmy trochę usadowieni i co z czym można też później połączyć.
0: Tak, jak najbardziej. Ja na przykład mogę powiedzieć na swoim przykładzie, ja mam wykonywanie, realizacja zadań i to przez całe życie. Natomiast z drugiej strony i bardzo sobie cenię bliskie relacje, ale z racji tego właśnie ta bliskość, ona ma swoje plusy i minusy, bo ja potrzebuję czasu na zbudowanie zaufania, ale właśnie poprzez zadania ja jestem w stanie taką relację zbudować, więc ja potrzebuję mieć ten wspólny mianownik. Nie?
2: Tutaj zrobimy pauzę i będziemy kontynuować naszą rozmowę tuż po przerwie.

0: To jest audycja Moc jest kobietą. Kłaniamy się Państwu pięknie. Wioletta Jankowiak,
1: Marta Borowiec
0: i Aldona Gaudyn.
2: Dzień dobry.
0: Dziś rozmawiamy o talentach Galupa. Powoli podsumowujemy naszą dzisiejszą rozmowę. Chciałam zapytać, jakie są najpopularniejsze talenty?
1: Jeśli chodzi o moją pracę z klientami, nawet przygotowałam się na takie pytanie.
0: Masz dane statystyczne?
1: Tak, lubię, tak, ja mam dane statystyczne, lubię w ogóle statystyki i właśnie to było dla mnie też ciekawe, jak się przygotowywałam. Klienci z zeszłego roku i z tego roku mają te same talenty, jako najbardziej popularne wśród moich klientów.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Świetnie.
1: Różni się kolejność, czyli ilość występowania, ale są te same. No i teraz po kolei, żeby nie przeciągać. Bliskość, czyli budowanie relacji, kwestia budowania zaufania, odpowiedzialność. O niej już dzisiaj troszeczkę mówiłam. To jest kwestia takiego psychologicznej odpowiedzialności za wykonanie zadania. Zgodność, która mówi o potrzebie tego, żeby było harmonijnie, żeby nie było konfliktów, żeby było konstruktywnie.
0: Super.
1: Empatia, czyli rozpoznawanie tego, jak inni się czują i wspierania innych też w wyrażaniu emocji. Indywidualizacja, zauważania silnych stron innych osób. Także to jest takie top 5 moich klientów, zarówno z poprzedniego, jak i z tego roku.
0: Świetnie.
2: No to takie mocne.
1: Mocne.
0: Wiesz co, pojawia mi się w głowie jeszcze pytanie dotyczące tego, że powiedzmy, zrobiliśmy sobie w wieku nastoletnim albo na przykład wchodząc w dorosłość w wieku, nie wiem, 20 paru lat i wchodząc w życie zawodowe, no ale życie jest zmienne.
1: Tak.
0: My też się zmieniamy, na szczęście. Więc powiedz mi, czy warto i ewentualnie kiedy powtórzyć takie badanie?
1: Tak, niezależnie czy to wiek nastoletni, a później dorosłość, czy dorosłość i chcielibyśmy powtórzyć, warto jest powtórzyć badanie Galupa w momencie, jak nastąpiły duże zmiany w naszym życiu. Niezależnie czy to są zmiany prywatne, czy zawodowe. Jeżeli mocno się zmieniła rola, jeżeli mamy totalnie jakby inną rzeczywistość dookoła nas, wtedy jest warto. Galup bardzo długo mówił, że nie, to jest raz na całe życie, no ale my się zmieniamy, tak jak mówisz. I oni w zasadzie w zeszłym roku dopiero zmienili podejście do tego i w tej chwili bardzo mocno zachęcają, właśnie, że jeżeli jest duża zmiana, to warto, ale jeżeli nie, to nie ma sensu, bo nawet jeżeli tam będą drobne zmiany, to one nie będą kluczowe. Natomiast to, co się może pojawić i ja miałam taką sytuację, są pewne talenty, które i tak się będą zawsze pojawiały w pierwszej piątce.
2: Też tak myślę, że to mimo wszystko, tak. Jeżeli nawet są jakieś trudne przeżycia i zawodowe, i prywatne, to gdzieś jednak ten trzon pozostaje.
1: Ja robiłam badanie Galupa 3 razy. Odpowiedzialność, bliskość i osiąganie zawsze mam w pierwszej piątce.
0: Świetnie.
2: Sprawdziłaś na sobie.
1: Tak.
0: No tak, czasem na przykład wyjście z takiej, nie wiem, ustrukturyzowanej pracy zawodowej i pójście na przykład swoją własną drogą jako przedsiębiorca, to jest totalna zmiana zawodowa, tak. Więc myślę, że to jest absolutnie taki moment. Przychodzi mi też do głowy, że wtedy, kiedy zostajemy na przykład rodzicami,
1: tak,
0: no jakby nasz świat totalnie ulega zmianie. Więc...
1: Albo zmiana z roli specjalisty na menedżera.
0: Na przykład.
1: Zresztą Galup też nawet oferuje specjalne takie badania dla menedżerów, liderów, ale nie trzeba robić specjalnego, bo tu i tak już wyjdą różnice po jakimś czasie.
0: Jest taki projekt w naszym mieście, który nazywa się Siła Równych Szans.
2: Tak, kochane drogie kobiety. Właśnie dlatego dzisiaj nasza cudowna gościni Aldona jest tutaj z nami, żeby poopowiadać wam wszystko to, co jest związane z testem Galupa, bo wy, drogie panie, aż 170 pań z naszego terenu może taki test sobie zrobić wraz z omówieniem u Aldony w ramach projektu Siła Równych Szans.
0: Za darmo.
2: Za darmo, słuchajcie, tego jeszcze nie było. Tego jeszcze nie było. U nas w regionie tego jeszcze nie było. To jest projekt unijny, który jest realizowany przez znaną wam Akademię Nauczania. Tam mnie też zobaczycie raz na jakiś czas, nie żartuję. Bardzo często mnie tam widzicie. Codziennie będziecie. Ale o co w tym wszystkim chodzi?
0: Jakie trzeba spełniać warunki?
2: Tak naprawdę może to być kobieta i bezrobotna, i też pracująca. W tej chwili jesteśmy na etapie rekrutacji osób, pań bez pracy, po to, żebyśmy mogły najpierw zapełnić tą pulę, ale później również będą mogły uczestniczyć kobiety jak najbardziej, które już posiadają zatrudnienie. Drogie panie, normalnie nie mamy na to, no pozbawmy się środków właśnie po to, żeby zrobić sobie taką przyjemność i zainwestować w siebie, bo w każdym projekcie, ja teraz, jaka teraz autoreklama, nie, nas wszystkich, ale w każdym projekcie jest zawsze jakieś ziarenko, gdzie, słuchajcie, mówi wam to, zainwestuj w siebie, to jest właśnie twój czas, zrób coś dla siebie. I tak samo jest tutaj. Aldona jest w tym projekcie dla was. Będzie pomagać wam odnajdywać, analizować tak naprawdę te talenty, które wam wychodzą w top piątce, i pokazywać wam te drogi, jak, w jaki sposób przede wszystkim korzystać z tych talentów w ciągu waszego życia, nie tylko zawodowego, ale też tego prywatnego. Po prostu z tego korzystajcie. Tego nie ma na rynku. Tego nie ma na rynku, tak żebyście sobie mogły po prostu przyjść i zrobić za free. Więc
0: jest to
2: Aldona
0: absolutnie
2: jest
0: wyjątkowa okazja. Siła równych szans w Akademii Nauczania, a tymczasem bardzo dziękujemy. Aldona Gaudyn była naszą dzisiejszą gościnią. Przypomnę, certyfikowany przez Instytut Gallupa Coach Gallupa, więc tutaj tak nie ma miękkiej gry.
2: Nie ma miękkiej gry. Tak. I słuchajcie, przyjechała do nas z daleka. Naprawdę. Z Poznania. Tak, z Poznania. Jest.
0: Poznań, miasto doznań. Absolutnie się pod tym jako Wielkopolanka podpisuję, więc...
2: za to jesteśmy wdzięczne.
0: Tak, bardzo ci dziękujemy, że chciałaś o tym porozmawiać na naszej antenie, bo myślę, że jest to niezwykle ważne w kontekście naszego całego życia, no bo przecież jakby zawodowo, umówmy się, tak? Jest to niezwykle cenne doświadczenie, więc bardzo ci dziękujemy. Dziękujemy państwu. Przypominamy, że nasza audycja wybrzmiała dziś premierowo, ale powtórka nastąpi w niedzielę o godzinie 15:30. Oczywiście na antenie Radia Malbork 94 FM, bądź online www.radiomalbork.fm. Bardzo gorąco dziękujemy naszym realizatorom Michałowi Sejbertowi i Rafałowi Baca i zakładamy optymistycznie, jak zawsze, że wszystko dobrze się ułoży i za dwa tygodnie słyszymy się z państwem ponownie. Kłaniamy się pięknie.
2: Marta Borowiec
0: i Wioletta Jankowiak, nasza gościni Aldona Gaudyn.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam serdecznie.
0: Dziękujemy.
2: Pa!
3: To była audycja Moc jest kobietą.
4: Radio Malbork.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
0: Reklama 94 FM. Radio Malbork.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
0: Reklama. Radio.

Zanurz się w fascynującym świecie polskiej muzyki alternatywnej. Alter.pl w każdą środę o godzinie 20 prezentuje szeroki wachlarz gatunków. Od gitarowych hałasów i surowego garażu, aż po psychodelię, elektronikę oraz eksperymentalny jazz. W Alter.pl pokazuje najbardziej fascynujące oblicze polskiej sceny alternatywnej. Zapraszam w środę o 20, audycja Alter.pl.

Grzesław tak dość optymistycznie. Mamy tylko ten kwiecień. No, w zasadzie to ten kwiecień to wziął się nam skończył, bo to już raptem półtora dnia owego kwietnia zostało. Ja wiem, że pewnie większość z was żyje już majówką bardzo skromną w tym roku, bo tak średnio układ dni się ułożył, ale pewnie wszyscy już na to czekają, bo to takie przyzwyczajenie, bo to ważna rzecz, bo to ostatnia majówka w tym roku. W każdym razie pewnie już tym żyjecie, ale jeśli znajdziecie mimo wszystko chwilę na to, żeby zatrzymać się na moment w tych grillowo-majówkowych przygotowaniach i posłuchać piosenek z polskiej sceny alternatywnej, będzie mi niezmiernie miło. Nazywam się Grzegorz Nowaliński i do godziny 21 będę prezentował muzykę graną po polsku.

też tak macie, że jak pojawia się nowa płyta, na przykład taka płyta zespołu Nioko, i która się tak wkręci, i która tak stoi na tej półce i zachęca, żeby w nią sięgnąć, żeby włożyć ją do odtwarzacza, i obok leży dziesiątki nowych, innych płyt, i nie wiecie za bardzo, co ze sobą zrobić, i nie wiecie, jak to wszystko połączyć, jak to wszystko pogodzić. No, ja miewam tego typu rozterki, wiem, pewnie was średnio interesują moje rozterki osobiste dotyczące słuchania nowej muzyki, ale no tak się postanowiłem jednak mimo wszystko z wami podzielić, bo tych nowości naprawdę jest sporo, i to takich nowości, których niechętnie chciałoby się zakończyć słuchanie na jednym odsłuchu. W zeszłym tygodniu na przykład ukazała się płyta Cosmic Indifference, czyli czwarty album zespołu Empathy. Zespołu, który pochodzi z Gdyni. Zespołu, który na jakiś czas zniknął, ale później się ponownie ujawnił. Wrócił, najpierw trochę pokoncertowali. Później nagrali płytę i to jest właśnie teraz ten album. Oczywiście w całość utrzymana w klimacie space z progrokowych klimatów. 5 instrumentalnych kompozycji od rocka progresywnego w stylu Pink Floyd czy Rush przez stonerowe naleciałości, aż czasami po metalowe riffy, wydaje mi się, że nieco inspirowane zespołem Mastodon. Jakiś czas temu grałem wam singiel, no bo oczywiście panowie postanowili sobie, myślę, troszeczkę zażartować z promocji nowej płyty i jako singiel wydali piosenkę, która chyba 13 minut trwała, ale dobrze pamiętam, mimo tego, że jak się teraz okazało, są na płycie piosenki nieco krótsze. Jak na przykład ten bluesowy klimacik Cosmic Indifference Blues.

teraz nowość taka całkowita. Mimo tego, że zespół funkcjonuje już od jakiegoś czasu, bo to, co za chwilę usłyszycie, to zapowiedź ich trzeciej płyty, to w naszej audycji jeszcze nie miał okazji się pojawić. Nazywają się The Bull's Eyes i jest ich tylko dwóch, bo to tylko duet, ale zobaczycie, jakiego fajnego hałasu potrafią narobić. To taki niemalże klasyczny, rockowy duet. Premiera płyty planowana jest dopiero na październik, ale już teraz Darek Łukasik na gitarze i Mateusz Jarząbek na perkusji pokazują nam, jak mniej więcej ten album będzie wyglądał. Tam jest taki riffowy fundament, jest bardzo nowoczesna produkcja i typowe takie piosenkowe, niemalże chciałoby się powiedzieć radiowe utwory. The Bull's Eyes.

I co? Jest ich tylko dwóch, a hałasu narobili jak za pięciu. I tak te emocje, pięknie to wszystko gra. Mi osobiście ten singiel dla mnie spowodował, że poczułem konieczność, silną potrzebę zapoznania się z poprzednimi wydawnictwami zespołu, bo przyznam szczerze, nie miałem takiej sposobności wcześniej. Jeszcze oprócz tego singla nic więcej od tego zespołu nie znam, a myślę, że jeżeli to w tych klimatach odbywały się poprzednie płyty, jak dla mnie bomba. Teraz drugi singiel zespołu Wolfpack Heading Nowhere. Zespołu, który zapowiada swoją płytę, która troszeczkę szybciej niż płyta The Bull's Eyes się ukaże, ponieważ Bull's Eyes, tak jak wspominałem, dopiero w październiku, a Wolfpack Heading Nowhere już 8 maja, zatem praktycznie za tydzień z kawałkiem. Wydawcą jest niezłomna Piranha Music. Zresztą Empathy również dostaliśmy oczywiście od Piranha Music, a zatem warto śledzić to wydawnictwo, u nich tyle dobrego się ukazuje. Z tym utworem jest tak, ja mam takie spostrzeżenie, wydaje mi się, że to chyba było celowe, myślę, że to był celowy ukłon w stronę pewnego zespołu, ale ja kiedy słuchałem tego utworu po raz pierwszy, skojarzyły mi się takie dosyć popularne w ostatnim czasie memy. Chcielibyśmy, posłuchajmy Typo Negative. Po co mamy Typo Negative w domu?

I co? Brzmi troszeczkę, nie? Ja, ale ja myślę, że to jest taki jawny ukłon, będący swego rodzaju hołdem dla nieocenionego Type O Negative. Teraz zapowiedź koncertów, tak, całej serii koncertów, trasy koncertowej, myślę, że można tak powiedzieć. Zespół Acid Sitter zabiera ze sobą włoski zespół Sharasat i ruszają w Polskę. Nie, nieprawda. Ruszają w Europę. Przez Polskę też przyjadą oczywiście Lublin, Gdynia, Poznań, Kraków, Nowy Sącz, Warszawa, ale również zahaczą o Czechy, Włochy i kilka jeszcze innych państw po drodze. To wszystko wydarzy się już wystartuje w najbliższą sobotę, bo już 2 maja pierwszy koncert właśnie we Włoszech, a zakończy się to wszystko w Nowym Sączu 10 maja. Najbliżej Radia Malbork, gdybyście mieli ochotę się wybrać, 7 maja zagrają, nie, przepraszam, 8 maja zagrają w Desdemonie w Gdyni. Zagra zespół Acid Sitter, ulubiony w naszej audycji, rzekłbym nawet być może wielbiony, kochany, pożądany, oraz zespół, który pochodzi z Włoch, a zatem w tym miejscu, w tej audycji tylko sygnalizujemy o jego istnieniu, bo w tej audycji promujemy i słuchamy wyłącznie polskiej muzyki, to tak dobrej polskiej muzyki, jak na przykład zespół Acid Sitter.

teraz lądujemy powolutku i stajemy pewnie na nogach, bo będą bardzo poważne tematy. Bardzo poważne, ale pytanie, czy potrzebne, czy my jako fani chcemy słuchać takich rzeczy? Pewnie nie chcemy, ale musimy od czasu do czasu. Od dobrego tygodnia, bo to chyba było 23 albo 24 kwietnia, internet a zwłaszcza ta część internetu zasłuchana w dźwiękach progresywnych zespołu Riverside przeżywa pewne na początek trochę smutku, trochę zniesmaczenia pewnie już teraz, po drodze pewnie wiele rozczarowania i pewnie słuchają sobie w zaciszu ze smutkiem płyt zespołu Riverside. Koniec pewnej epoki ewidentnie. Mariusz Duda, wokalista zespołu Riverside, ogłosił, że odchodzi. Po 25 latach lider tego jednego z najważniejszych polskich zespołów progresywnych ogłosił zakończenie współpracy z Riverside w bardzo emocjonalnym oświadczeniu na Facebooku. Napisał, że za fasadą uśmiechniętego wizerunku krył się bardzo toksyczny układ, a on sam zamierza się skupić teraz na swoim projekcie Lunatic Soul. Decyzja o odejściu Dudy podobno nie jest nagłym impulsem, lecz wynikiem narastającego od wielu lat kryzysu wewnątrz grupy. Artysta przyznał, że obecna sytuacja w Riverside uniemożliwiła mu realizację jego największego priorytetu, jakim jest dla niego tworzenie nowej muzyki. Jestem zmęczony udawaniem i kreowaniem na siłę uśmiechniętego zespołowego wizerunku, który w ostatnich latach nie miał nic wspólnego z rzeczywistością, napisał Duda. Muzyk wprost nazywa relacje w zespole toksycznymi i podkreśla, że nadszedł czas, by przestać dawać się wykorzystywać i zacząć myśleć o własnych potrzebach. Grubo, nie sądzicie? Przyszłość tej legendarnej formacji stanęła zatem pod znakiem zapytania. Duda jakby ze swojej strony stawia sprawę jasno. Nie widzę możliwości dalszego działania grupy w dotychczasowym składzie. Choć z większością muzyków pozostaje w zgodzie, podobno, to ewentualne wznowienie działalności w innej konfiguracji personalnej określa jako sprawę mocno skomplikowaną. Ale na tym się nie skończyło, bo to, co miało być pożegnalnym listem lidera, przerodziło się w publiczny spór o prawo do marki i historii zespołu, bo po tym emocjonalnym oświadczeniu Mariusza Dudy o odejściu z Riverside i rozwiązaniu dotychczasowej formuły, głos zabrał perkusista Piotr Kozieracki, który ewidentnie zakwestionował kompetencje wokalisty do podejmowania takich decyzji. Perkusista Riverside odniósł się do słów Dudy w bardzo krótkim poście. Duda napisał elaborat na kilkanaście zdań, a Kozieracki jednym zdaniem skwitował to tak. Jak człowiek, który nie zakładał zespołu, może go rozwiązać? A to ciekawe. No i ta wypowiedź ewidentnie uderza w fundamenty narracji Dudy. Myślę, że w dosyć jednym zdaniem tak naprawdę burzącym wszystko i przypominającym Dudzie, Kozieracki właśnie przypomina, że w ten sposób, że zespół został założony przez niego oraz nieżyjącego już Piotra Grudzińskiego, do których Duda dołączył troszeczkę później. A zatem sugeruje, że odejście wokalisty nie musi oznaczać końca Riverside, a jedynie zmianę personalną. Nawet jeśli dotyczy ona tak kluczowej postaci jak ów charyzmatyczny wokalista, który ewidentnie jest kojarzony z zespołem Riverside. No ale już nie takie rzeczy przechodziliśmy w historii rocka. Zobaczymy, jak ta dramatyczna historia potoczy się dalej, jak to wszystko się skończy. Ja rozumiem, że mogą następować tego typu rzeczy, ale ja nie jestem jakimś wybitnym fanem zespołu Riverside, natomiast mogę domyślać się, co czują ci true fani, którzy nagle znowu dostają kolejny zespół, gdzie następuje rozłam i za chwilę będziemy mieli Riverside i Riverside 2.

sytuacja w zespole Riverside jest bardzo dynamiczna. Dzisiaj również oświadczenie znacznie, myślę, że chyba nawet jeszcze dłuższe niż Duda, wydał Maciej Meller, gitarzysta zespołu. Maciej Meller jest gitarzystą zespołu bardzo krótko, bo znaczy w skali całości oczywiście, bo Maciej Meller zastąpił najpierw na koncertach zmarłego gitarzystę zespołu Riverside, a później chyba 5 albo 6 lat temu oficjalnie dołączył do zespołu, ale dzisiaj też wydał oświadczenie, że Riverside opuszcza. Myślę, że tej sagi pod tytułem Riverside jeszcze kilka odcinków zobaczymy. Ale wiecie, co jest najciekawsze? Duda w swoim oświadczeniu ujawnił, że pożegnanie z Riverside zostało już zapisane w najnowszej twórczości jego, czyli na płycie Lunatic Soul, która ukazała się bardzo niedawno. Płyta zatytułowana The World Under a Sun. I na tej płycie jest piosenka zatytułowana The New End. I jak się okazuje, ta piosenka wcale nie dotyczy rozstania romantycznego, lecz była metaforą odejścia z zespołu i taką swoistą formą pożegnania z fanami. Jeśli pozwolicie, ja, korzystając z piosenki Lunatic Soul The New End, również pożegnam się z wami i zachęcę do tego, abyście wpadli za tydzień świeży, odnowieni, odświeżeni po majówce, niezbyt długiej, ale zawsze. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy, cześć.

0: zapraszam na powtórkę audycji Zwolnij Rytm. Wioletta Jankowiak. W naszym zabieganym świecie potrzebujemy wytchnienia i spokoju. Chciałabym zafundować Państwu taką chwilę poprzez muzyczne spotkania z artystami z całego świata. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20 do wysłuchania audycji Zwolnij Rytm. Wioletta Rudowłosa Jankowiak.
1: Zaczęło się od piosenki. Raper BDOS we współpracy z Fundacją Cancer Fighters nagrał wraz z 11-letnią Mają, pacjentką wrocławskiego Przylądka Nadziei, która choruje na białaczkę, utwór pod tytułem Ciągle tutaj jestem, czyli Dis na raka. Utwór wypuścili 14 kwietnia i okazało się, że to był początek. Początek jednej z najbardziej spektakularnych i najpiękniejszych akcji charytatywnych, myślę, że w historii, bo pobiliśmy rekord nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Piotr Garkowski, twórca internetowy znany jako Łatwogang, zaproponował taki challenge, że ile lajków zbierze film, tyle sekund on będzie odsłuchiwał w zapętleniu piosenki BDOS-a i 11-letniej Mai. I tym sposobem w piątek, 17 kwietnia, rozpoczął się 9-dniowy stream, który miał na celu tylko jedno – pomóc dzieciom z Fundacji Cancer Fighters. Pierwotnie cel to było 500 tysięcy, a finalnie jest ćwierć miliarda. I okazuje się, że absolutnie niemożliwe nie istnieje. I że w nas jest tak wiele dobra, tak wiele potrzeby pomagania innym, tak wiele dobrych emocji, że możemy przysłowiowe góry przenosić. A zaczęło się wszystko od piosenki. Dzisiaj w naszej audycji, no właśnie takie utwory, które stały się przyczynkiem do tego, żeby dobro niosło się po świecie. Bardzo często bywało tak, że były to piosenki czy utwory, które były spowodowane jakąś dramatyczną sytuacją. Były też takie, które po prostu chciały nieść pomoc, a wszystkie one sprawiły po prostu cuda, podobnie jak piosenka Ciągle tutaj jestem, Dis na raka. Myślę, że wśród osób, które są tam po tej drugiej stronie w tej chwili, słuchaczek, słuchaczy Radia Malbork, osób, które zaglądają i nasłuchują audycji Zwolnij Rytm, jest ogromny grono tych, którzy do tego spektakularnego sukcesu się przyczynili. Więc bardzo z całego serca Wam dziękuję. I zapraszam na dzisiejsze spotkanie z piosenkami, które niosą dobro. Kłaniam się nisko. Wioletta Rudowłosa Jankowiak. A zatem wyciągnijcie chusteczki, bo mogą Wam być dziś potrzebne.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla Ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby Ciebie disować.
3: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

Ciągle tutaj jestem, czyli Dis Naraka, raper BDOS i Maja przy współpracy Piotra Garkowskiego, czyli Łatwo Gang i w fundacji Cancer Fighters dokonali cudu. Podobnie było wtedy, czyli w 1997 roku, kiedy zespół Hej nagrał utwór pod tytułem Moja i Twoja Nadzieja. A wszystko po to, żeby pomóc ofiarom powodzi tysiąclecia, która zdarzyła się w naszym kraju. Warto wspomnieć, że ten utwór pochodzi z 1993 roku i pochodził z debiutanckiego albumu studyjnego zespołu Hej o tytule Fire. Tekst Katarzyny Nosowskiej, utwór skomponowany przez Piotra Banacha, wstępnie powstał na potrzeby finału pierwszej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A w 2024 roku powstało kolejne nagranie z udziałem polskich artystów, także dedykowane ofiarom powodzi w Europie Środkowej. Moja i Twoja Nadzieja, zespół Hej.

Moja i Twoja nadzieja, utwór, który poruszał nasze serca w 1997 roku, kiedy to nasz kraj próbował się podnieść po powodzi tysiąclecia. A w 2004 roku trzęsienie ziemi na Oceanie Indyjskim, w wyniku którego tsunami znowu pochłonęło miliony ofiar. I nie tylko mówimy tutaj o sytuacjach, kiedy ginęli ludzie, kiedy potrzebowali potem pomocy w zdrowieniu, ale także do tego, by ich życie powróciło do ich takiej normalności. Autorem tekstu jest Jacek Cygan, muzykę skomponował Romuald Lipko. I tu warto wspomnieć, że ten utwór został wykonany w lutym w 2005 roku na Placu Teatralnym w Warszawie, bo wówczas to został zorganizowany koncert, podczas którego artyści wykonali ten utwór. A tutaj wspomnę choćby kilka nazwisk osób, które wzięły udział. To była Kaja, Grzegorz Markowski, Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, Krzysztof Cugowski, Anna Maria Jopek, Piotr Cugowski, Urszula, Janusz Radek, Zbigniew Wodecki, Felicjan Andrzejczak, Monika Brodka, także Wojciech Cugowski, Artur Gadowski, Irena Santor, Grzegorz Skawiński, czy wspomniany wcześniej Jacek Cygan i jeszcze wielu, wielu innych. Pokonamy falę.

Przed nami kolejny polski utwór, który miał na celu pomoc charytatywną. Tym razem artyści wspólnie z fundacją pajacyk.pl nagrali piosenkę pod tytułem Podziel się posiłkiem.

24 listopada 1994 roku w hali Stoczni Gdańskiej wybuchł pożar. Zespół Golden Life postanowił nagrać singiel, który został wydany w 1995 roku. Fragment tekstu z piosenki "Życie choć piękne, tak kruche jest, zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć" został wykorzystany także między innymi na pomniku ofiar katastrofy, którą upamiętnia. W wideoklipie, śpiewając refren, wystąpili między innymi Edyta Geppert, Artur Gadowski, Ania Ortodoks, Fiolka, Grzegorz Skawiński, Andrzej Piaseczny, Grzegorz Markowski, Tomasz Lipnicki czy Muniek Staszczyk. To znowu utwór, który powodował, że i artyści, a za nim po prostu zwykli ludzie postanowili wesprzeć tych, którzy tej pomocy w tym momencie potrzebowali. Przed nami Golden Life.

Utwór, który za chwilę usłyszycie, nieodmiennie kojarzy nam się ze styczniem. Słyszymy go wtedy powielokroć. To formalny, nieformalny hymn finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. WW i Jeffy Anamuel w utworze Karnawał sprawili, że ten styczniowy czas rzeczywiście jest dla nas takim karnawałem pomagania.

Nie brakuje oczywiście także takich utworów za granicą, które niosły ze sobą ważne treści i miały ważny powód do tego, żeby wybrzmieć, żeby pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. W 1985 roku Dionne Warwick wraz z przyjaciółmi Eltonem Johnem, Gladys Knight czy Stevie Wonderem nagrali piosenkę That's What Friends Are For. Utwór nagrany był w celu zebrania funduszy na badania nad AIDS, także dla fundacji, która tym problemem się zajmowała. Przed Państwem ten utwór, przypomnę, z 1985 roku.

Jesteśmy przy piosenkach zagranicznych, a to jest piosenka, która stała się bardzo ważnym hymnem ekologicznym. Poruszała tematy związane ze światowym wylesieniem, zanieczyszczeniem, ale także cierpieniem zwierząt, które w tych lasach zamieszkiwały. Bardzo ważny temat dotyczący ochrony przyrody i dobrostanu zwierząt. Singiel pochodzi z albumu History, Past, Present and Future. To oczywiście Michael Jackson. A okazało się, że przy okazji emisji tego singla w 1995 roku świat zwrócił swoją uwagę na globalny problem dotyczący ratunku planety po prostu. I wówczas środki te przeznaczane były także na cele charytatywne. Chyba jeden z najgłośniejszych i najmocniejszych songów dotyczących ekologii, który jak się okazało potem niósł dobro dalej.

0: Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Gotowi na majówkę?
3: Tak!
2: Hamak?
3: Jest!
2: Grill?
3: Jest!
2: Zdrapki i gry Lotto?
3: Są!
4: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Radio Malbork.
5: Na finał naszego spotkania dzisiejszego, w którym, przypomnę, wybrzmiewały utwory, które czasem zostały skomponowany z taką intencją, a czasem po prostu były wynikiem jakiejś akcji, a które niosły dobro, które niosły nadzieję, które realnie pomagały. Jest noc z 27 na 28 stycznia 1985 roku, bezpośrednio po wieczornej ceremonii rozdania American Music Awards. Zebrano fenomenalnych artystów po to, by nagrali jeden wspólny singiel USA for Africa. Celem było oczywiście zebranie pieniędzy na pomoc dla głodujących w Afryce. Pomysłodawcą projektu był Harry Belafonte, piosenkę napisali Michael Jackson i Lionel Richie, a producentem był Quincy Jones i Michael Omartian. To nagranie dokładnie zrealizowano w ciągu jednej nocy. Singiel miał premierę 7 marca 1981 roku i w pierwszym tygodniu rozszedł się w nakładzie 800 tysięcy egzemplarzy. Piosenka przyniosła 90 milionów dolarów zysku. Przy tej okazji gorąco zachęcam do tego, by na jednej z platform streamingowych zobaczyli Państwo film dokumentalny pod tytułem Najwspanialsza noc w historii popu. Coś absolutnie fenomenalnego. To jest 1,5 godziny spędzone w towarzystwie najlepszych artystów tego świata. I tutaj zaglądamy właśnie za kulisy tego historycznego wydarzenia. Mnóstwo jest tam fantastycznych emocji, dobrych słów. No i tej nieprawdopodobnej historii, która trochę dzieje się na naszych oczach. Najwspanialsza noc w historii popu. Film dokumentalny z 2024 roku. Też będą potrzebne chusteczki. Za dzisiaj przepięknie dziękuję. Za każdy gest waszej dobroci, za najdrobniejszą złotówkę, gdziekolwiek i kiedykolwiek wpłaconą, w dobrej wierze, po to, by pomóc, by wesprzeć, by nieść nadzieję. Bardzo dziękuję. Czyńmy dobro. Tak naprawdę nie mamy tutaj na ziemi nic lepszego do zrobienia. Tylko i aż to. Kłaniam się Państwu nisko. Wioletta Rudowłosa-Jankowiak. Do usłyszenia.

pragnienie ucieczki, melancholia, nostalgia, tęsknota, niepewność i zwątpienie. Pasja, cień, mrok. Audycja Krok w mrok, czyli muzyka introwertyka. Tutaj czas nie ma znaczenia, a przestrzeń granic. Tu najskrytsze pragnienia i najgorsze koszmary nabierają kształtów, a świat realny znika. Tomasz Barwik-Barwiński, zapraszam w każdy czwartek od 21. Jedno ze staropolskich przysłów mówi, że kwiecień, plecień i tak dalej, czego aktualnie doświadczamy, zwłaszcza kiedy wczesnym rankiem patrzymy z zachwytem na błyszczące we wschodzącym słońcu źdźbła trawy. Przynajmniej ja tak mam, choć ten zachwyt mija wraz z rosnącą tęsknotą za ciepłem i co tu dużo mówić, choćby chwilowym wylegiwaniu się na słońcu, choćby na tym samym wczoraj przymarzniętym trawniku. Tląca się coraz śmielej potrzeba ciepła doprowadziła mnie do miejsca, w którym postanowiłem trochę tej przyjemniejszej części wiosny przywołać dźwiękami, a przynajmniej spróbować. I tak oto dzisiejszą audycję Krok w mrok, czyli muzyka introwertyka, wypełnią dźwięki, które z czasem kwitnących wiśni i jabłoni kojarzą mi się bardzo mocno. Oto wydany w 1983 roku debiutancki album Through the Looking Glass japońskiej mistrzyni Midori Takada, mistrzyni ambientu, minimalu i muzyki klasycznej. Swoją drogą przyznam się wam, że chodzi mi po głowie pewien pomysł dotyczący zgłębienia i prezentowania w Radiu Malbork większej ilości dźwiękowych pejzaży, choćby takich jak ten, który usłyszycie za chwilę. Myśl ta jest całkiem świeża i dopiero kiełkuje, ale no kto wie, co z tego wyjdzie. Na pewno wrócę do was z tym pomysłem. Możliwe, że wcześniej niż później. Jednak dzisiaj zabiorę was w miejsce, które już znam. Do świata onirycznych, nierzeczywistych obrazów, który na tym albumie wykreowała Midori Takada. Jeśli macie taką możliwość, to zalecam, niczym na poczcie, tak zwany odbiór osobisty, czyli słuchawkowy, bo właśnie wtedy, właśnie w taki sposób będziecie mieli okazję wejść weń całym, tudzież całą sobą i dać się porwać do tej czarownej krainy. A ja? Cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko położyć się na miękkim dywanie gdzieś obok was i powędrować razem z wami. Tomasz Barwik-Barwiński, witam was gorąco i zapraszam na kolejny dobry wieczór.

0: Słuchaliście audycji Krok w Mrok, czyli muzyka introwertyka.
1: Radio Malbork 94 FM.